0: ležaljku razvuci, stomak ubuci
1: i u sigurnoj siluci.
0: Kameleon ljetuje.